0: Przejemy z Bożą.
1: A za to podamy sojenca do Szulszec. Tam je w utoru Antonia Ryczcyna. Swoje 5 a 60 narodniny świeciła. Dołostwo bratrówstwo kuluskie wosady strówi lubie narodninaku a przyje jej 5 a 60 nam mnoho Bożego żonowania, krutu strówotu a deremieczy krów swojbnych a przeczelu. A to runia praje zapfać botun knies za waszu dołoletnu swiru dołostwu a za wobstajne wudebienie Szulszeczan kapałki stajnie z rianymi kwietkami. Po takim gratulacja jeszcze raz Antonii Ryczcynie kvůtonějším 5 až 60 činám v Šulšecách.

0: tysac rjanych hanku, spiewa Zuzana Klimczycaj, takie tysac rjanych hanku, wuladamy z nano tej szucy zasona, przychodni stacji Zatkula Beach Tury. Serbska dekanatna młodzina je, pak tyś lica zromadnie popuczu, a ona prosi na wulit, a z tym smy przy przychodniej temie wulit budzie niedzielu 13. septembra. Planowane je z busom do Szpriowiu, to je niemsce Szpri, pola Hamora jecz, gdzieś je zromadny nyszpo, tam w cokwi, potom zromadnie czomikuje z Czelna do nowego miasta przy Szpriwi, a zajimcy gedźbu gedźbu maja jenoś jeszcze hać do jucisieho kwile so przyzywić, a to, że cyle jednore online menujcy pod www.posol.de tam namakacze odpowiedny link. A też nasza młodzina, kaś prajne Zatkula Beach, so przyjotuje na riany zromadny czas.
1: Zatkula!
2: Pozniny Kilea so ke kunce, posledni tydzień so boze započnie, a z tym je też nasza Beach Volleyballowa tura 2026 skoro nimo. Pretacz se we wulkim finalu Miłocicach zarajemy, dojedziemy se jeszcze do Rożanta na 9. a z dobą poslednią stacją letuszej tury. Schlips a Mura, to je motto. Wieczora, po takim, kajś przeco, niedzielsku drastu upakować, gdyż do Rożanta putnikujecie. Pod napo 6 może so mustwa przyzywić, a 6 so preniara zawizda. Zatkula so na was weseli.
1: Zatkula!
3: Zatkula!
4: Nic zabić!
5: Jutze wieczor!
0: A ja tak, zwostanę mienoś prajeć jutze wiele wesela, a dżęca przyjęłam najprzed raz jeszcze z pomożną arianu wodczastwiacu niedzielu. Z budyśina so dżęca rozżonuje zromadnie z Weruniku Kalinuczcyni, Bettina Wenderotowa.

0: Naupe, všech naupěcech krajů jsou se zmakali každý leto na naupěci olympiáže, na kterýž jsou směli naupe všech družinů se obžiliš. Olympiáda jo se převiadva v běž disciplína.
1: Daleko chytaniu kokosových vyřešov.
2: Lázeniu po bomách.
3: Skakaniu od bomák bomoju.
4: Zagubejčovaniu pytania pchou.
5: Suaniu na banánovach lupinách.
0: Dobyšar jo smiju na nejvušu palmu zalješć, a drugi na drugu nejvušu. Z většego su tošte mjestne pavijanu obsajžili, dokulaž su byli zazdašim nejšikovanješe.
2: Kapja byš vestu, že cegaš mame na kuždil olimpijaže sam z nego dobyšarja, s takim narazijom, aż przewieżom przyjduci raz suanie na... Na loże.
6: Na loże? Ja, co go dla raz nic na loże?
0: Groni wielgin staruczki prezydent naupiecego olimpijskiego komiteja.
6: Jano, joga przosym, mamy w naszym naupiecem kraju lot.
3: W żednom naupiecem kraju lot nie jo.
4: Pyn myslimy se k pyt po nocnemu poloju pydasz.
5: Coż by gronimo, aż mamy my naupy skęcnie takie zemskie olimpijskie grasza.
1: Pytajkiem, ja sym za to.
0: Mimo miery wielki lodołamak z przysamem tysac naupami jo se uporał na drogu do stron nimiernego loda. Naupy nie su megali docakasz, a zdojśpił skęcny lot nimiernie polarnie noce. A luż nie by wieril. Ubieżowanie su byli rekordowe, co Štelicko groni, a su pavijane zase szykne medalje dobili.
2: Toga nie som hynaci wecakuł. Jano, że nim to nejwusza palma, na kateru smiem, ako dobyšari zalijest.
6: Palma! Oho, nie mamy palmy. Nieśmy se na to myslili. Użoś musasz na najwyższy lodowy klock zaleźć. Lepszej u drogi nie by wiedział, sławny dobyszar.
0: A co se mięto dalej we prydni zimskiej naupiecy olimpiaży ulicują, jo nie skieruj takie wierno. Pavijane su že sejželi na lodovém klocku a su se svjaselili a sejželi a vjaselili a sejželi a sejželi, daniš nesu jim slidki přimaznuli. A ich ulihovanje z loda jo dejavo velgin belesne byš, dokulaž ganjaju ga ješči žinca s cervenimi rišami pasvješe.

No, znaupjeceju olimpiadu jo prädne tyžin naše jezvierecie serie mimo. Ale teke we przyducem tyżinju, potakem już wet wiczego, że dalej z naszymi zwieretami. Słyszymy wet nieszedniju, przyjaszelowu, kokot a kocka. Aż to chyle życzę wam hyści rednu nieżelu lubeżiżi.

0: Kojo na Instagramie duce.
1: Jo to ta slepjańska?
0: Ta slepjańska fararka Jadwiga Malinkua, a ta se nint pracujo, aby młode Serby teke nieco wet wiery poznali.
1: A mata tam teke nieco wesemnego wezjawione?
0: Ja z drugim jedno żognowanie, a z tym mężom je żinca raz kończyć.
2: Popożonuj a zwarnuj tebe. Porozwyć swoje woblicze na tobu, a buć tebi nadny. Popozbyn swoje woblicze na tebie, a daj tebi mir.
3: Kdej kukojskej kukawie.
4: Nuosci a sprete guski zgrnie lużyce.
5: Učobny žijek Jan a Fabian za ten pšek let kukojskeju kukavovu. Za mjasec slyšeme zase vrtneju v našom programje.

0: Sčovy hyšči duce ve dowolu? Pön mežošo nam rád vaše dožovenja a dodakojstva ulicovaš. To jo vjazele a inspiracija za tych aksu doma vestali, myslím se. Taki zašist dostaš. Jadnu taku małku rozpšavu sme dostali přes redakcijski handy. Tu, co my vám rád dalej daš.
1: Dobre žijen, lubše luže ve Vúžice. Biedenkojc familia, jo, ve dovolu. Nicka vtido? Na ulicu pičku. Žoga sme.
2: Sme ve tu kojskej, a dalo kopšec.
1: A kak sme ho dojšpili?
2: Za letatvo, za pucom, a za autom, a za šikom.
1: Jo, stori vece sme užovali, nicka vtido? A co je to najkulnejše bylo?
2: Šik.
1: Šik? Ja som si myslila letadlo. A žonje toho bydlíme?
2: V hotelu.
1: V hotelu?
2: V hotelu.
1: Á, to ga riedne. A jo, veliký alebo malý hotel?
2: Veliký.
1: Jo, Frido, a co ceníme hoci ve žijen po pšavom bydovolu?
2: Topura, kumachiu, šopu váš.
1: Se juže se suval?
2: Jo.
1: Aha.
2: Také takú hring, kuču.
1: Jo. A to si se zvieril? Jo, nieco se bejal? Na zachopinku, no? Jo, derie. Si se také juž opäť nudil? Dovede, miním.
2: Ja.
1: A si za to zjel brilu?
2: Jo.
1: To ga se vie, no? A co ješ od cíle žien?
2: Nie,
1: aber ja, grön, ty słowa kennst mi żożsewski grön, a ty kennst nie mi żożsewski grön, niemski.
2: Mlinski?
1: Ach, Mlinski, ja, ja, Mlinski, okej.
2: Okay. Bananu, pomes, a ketchup, a mayo.
1: Ja, to, co szybne zizi lubują, niecka, taki kał. A kuszty zin krótniasz tylko lód?
2: Jo, kuszty zin.
1: Na, to garitne żywienie hovy do bolu, nicka?
2: Jo.
1: Ale sme teke już turkojsku jizu opytali, nicka, Frido? A jo se si słożiło?
2: Pičku, nieco.
1: Okej, okay. Ale niczo?
2: A ja lot, to bo bo.
1: Ja, dlatego jo dobra jiza była. A, derie. A kaka jo ta temperatura u?
2: Gołuca.
1: To masz przełoje. Możemy jano do pula, nicka?
2: Nie.
1: Ja. Nic drugiego nie możesz obiektować.
2: To na szopułaś.
1: Szopułaś, ja. Derje, zupa.
2: A do hotela.
1: Ja.
2: To... A spasz.
1: Ja, spasz. Przełoje, nocy, nicka. Masz przełoje. Fajn. No ja, to jest nasz doły, że ho, no. Obszarze wiegin, riedny hotel, a pen Muriel jo blisko, masz mały park, ischi, a... Za te starieście, co się riedne, tam jo takie grajka niszo wielkie, że szisi mogą takie grać. Jo szukno, no? Also, hu jo obszarzem szukno, wellness.
2: Pani szukno, nic doma, nic ten, nasze krajki.
1: Ja, te są doma, to da się wie, ale to nie osles, my jano krótko. Jo. Pen, se nažijame a šukne v dolni Vúžice majú také také riedne cas, nicka Frido. OK, a žice my hyši riedne prozniny, nie to sú prozniny, ne Frido? Jo. A zase vyženie.
2: A zase vyženie.
0: No, vítejšo sledk u nás doma. Riedne a doživenia pône dovol ve Turkojski, jo miła Bierinkojc familia sme svišali. Učobne žiek za tu riednu rozpšavu. A ninto mežome se muzikaliski juž na přiduce drogovanje nastajíš, ho grajome varazdínsky ban, chorvatsky ludovy spiu. A do chorvatskeje vežo nás net přiduce žil usčovanja.

0: Jota była kubka, klapa omisz, jatna z niestarszych a nieuznamniejszych kubków w Chorwatskiej. Kubka przyjrza z miasta ze samskim imieniem omisz, żoż jo kuszty leto w zachopienka 60 let jeden z najwyższych klapa festiwalu. Lecronosz ja klapa, klapowa muzyka w Chorwatskiej przez stolicza tradycjonalna jo akle z tymi festiwalami dostawa zasi większą popularność. Jeden z najlepszych znaja jo klapowej muzyki jo Joško Čaleta. Etnologa a klapa spiwa, kęć to spiwanie teke na cewem sveže uvucujo. Joško Čaleta rozkwadujo, ktere teme se obspiwa ve klapa muzice.
1: O ljubavi. Najviše o ljubavi, ne isključivo, ali najviše o ljubavi.
2: Nejvecej se spiva o ljubosti. V nejnovšoch klapovuch spivanjach spivame ale teke vo čojenjach v staviznach abo vo šiškem živenju dalmacijskih rybarjach. Ale nejvecej, živeža 10% se spiva o ljubosti. A to nic jano o tej ku ženským, ale poušeknie o ľubosti. To je zavisče také zavina, až se publiku moju spíve tak, kde respedbajú.
1: Dobro prímiel od publiky.
0: Ale zrovnož jo klapa muzika, tradicionálna muzika, jo veto také svojo miestno ve modernej muzice namakava. Tak spívajú se popové a rockové titule a také z rock'n'roll také ve klapovej vášni. Za to máme také dobre a rážone příklad, a to skromadne spívanie kubky Šoma z Gún a ženské cie klapa kubky Dišpet s titulom Rusulica.

Marion Stenzelowa Jonas wjadła przez muzikalisku krajinu chorwackie. Ustrzywanie jo z naszego archiwa, a na nią sobożywała jo Renata Šikić. Teke muzikaliski se nintza se wrożimy do Wóżycy, jak Schwarz ho przyżo z jego nienuszym dolnoserskim titelom Žo my smy.

Leszolski Beat jo było gronitwo za našu aktualnu muziku tyženja. Smyk šeli vam prozninski cas zeswotkovaš z spasujúcimi spivami. A sletny song ten tyžen pochada žinca vet českiego spivarja, pesniarja a autora scenariu Xindla X. To jo aktualny prozninski hit v česky z jadnorym titulom Dovol. V tekste, kotorež jo umiec napisał za svoju žensku, groni se mjaze drugim. Cuši sobu do dovola zeš, aby se tam pičku vece dovolju, cuši vece groniš, kotorež kušte žen nie ugronijom.